0: Fresca 2. Lenia Gura.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyk.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Jeleniej Górze poranek zapowiada się dynamicznie. Do 8 możemy spodziewać się burz z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Temperatury sięgną 19 kresek, a niebo będzie pełne chmur, choć czasem przebije się słońce. Jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. Po południu deszcz może powrócić z temperaturą maksymalną 21 stopni. Jutro i w środę czeka nas podobny miks chmur i słońca z maksymalnymi temperaturami odpowiednio 20 i 26 kresek.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
2: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
1: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywanie na dworze w okolicach pożaru. Pracę prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
3: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
1: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto.
4: SK2 Sport.
1: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale w siódmym

0: meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
1: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak ja wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie. W takim razie wstajemy, moi drodzy. Jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie. W takim razie wstajemy, moi drodzy, jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

0: błękit.
1: Bo inaczej być w lato nie może. A od wczoraj, przypominam, mamy już lato. Zaczęło nam się i dzisiaj jest taka pierwsza doba. Z tym naszym wspaniałym polskim złotym latem będzie tylko cieplej. Mam taką nadzieję. I najlepiej jakby ciepło było w sierpniu, bo ja wtedy chciałbym gdzieś na jakieś wybrzeże sobie wyskoczyć na chwilę. Ale to przed nami jeszcze. Natomiast lato dopiero się rozpoczęło, a to znaczy, że już niedługo jesień, a później zima. Tym się na razie nie martwmy. Martwmy się tym, co też w lato można poczyniać. I tutaj chciałbym wam zadać pytanie takie z rana. Co każdy Polak, każda Polka w lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz? Mój drogi, moja droga! 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi i języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini? Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata. To powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można pozatańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzenka, dzień dobry.
1: Hejko, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko, dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato, no, jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi, mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne flaki.
0: Flaki?
1: No wiecie, no tak, flaki, no bo w niedzielę wiecie, no rosół, ziemniaki, szkabowe
0: No tak.
1: No, a tu na flaczki.
0: Pięknie, no. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka, w lato trzeba zjeść flaka.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
0: Aha. A też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
1: Uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru i tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja mówię, ale uwierzcie mi, są pyszne.
0: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz taką micha flaków, to doprawiasz jeszcze?
1: Nie! One są tak doprawione.
0: No.
1: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
0: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
1: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
0: No dobra, no niech ci będzie.
1: Ta kucharka to ma smak?
0: No niech ci będzie. Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące, strasznie.
1: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji... Pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
0: No dobra, niech będzie. No. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w wakacje, znaczy w lato, przepraszam, nie w wakacje, w lato, jeść flaka powinien, a co jeszcze 7268268826, albo Messenger, zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato. SK2

No i jest kolejny lekarz cudotwórca. Prasa rozpisuje się, że lekarz z Tomaszowa Lubelskiego zarobił ostatnio 864 tysiące złotych brutto w rok. Znaczna część jego dochodów pochodziła z pracy lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 złotych. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż znaczna większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: I po reklamie.
14: W Jeleniej Górze szykuje się dzień z przelotnymi opadami, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura spadnie do 20 kresek, dlatego poczujemy lekkie ochłodzenie. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc oddychać będzie się przyjemnie. Po południu termometry wskażą maksymalnie 21 stopni, a wieczorem możemy liczyć na pogodną aurę z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura utrzyma się na poziomie 21 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
15: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. A więcej o tym w newsach o 7.00. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia, Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. Każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz flądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: Co każdy Polak powinien robić w latem?
0: To jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu, no proszę bardzo. Czyli Tadeusz proponuje serwato, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tiramisu przez całe lato. Im nie zazdroszczę, o.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekamy na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka powinien zrobić w lato? 726 826 826 albo Messenger.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował, i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

to oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, jestem, że nie powiedziałem, jak można postrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK karniaki

To oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, zdaję sobie, że nie powiedziałem, jak można dostrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK karniaki,

0: gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Jeleniej Górze pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Rano możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, ale nie ma co się martwić, bo temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie przewidujemy żadnych zaskoczeń. Po południu termometry pokażą 21 stopni, a wieczorem niebo będzie prawie bezchmurne, co pozwoli nam cieszyć się spokojnym zakończeniem dnia. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
14: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
15: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
14: A co na to wszystko polska strona?
15: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
16: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
15: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
14: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami.

0: Które przeszły nad Polską.
1: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
0: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
2: Już jest drugi dzień, na ogólnie tutaj teren jest coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
3: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
4: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
5: SK2 Sport.
0: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
6: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no, tylko się obejrzeć. Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no, polecie.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
6: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: Eska, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No dzisiaj strzelała będzie Ola. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak: mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle? Że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to co akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób. No dobra, okej.
3: Okay. Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90. nie?
2: Jasne, że tak. Robiło
3: ale
2: się...
3: Ale podróżnie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków no. Również. No dobrze.
3: Również.
2: Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych, plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: No, jak najbardziej.
2: Dobra,
3: trzymam kciuki.
2: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki.
3: Jestem
2: w takim razie
3: gotowa.
2: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co, lecimy?
3: Lecimy.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi:
4: jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Dobrze.
2: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
3: No,
2: i to
3: szkoda.
2: Będzie też odpowiedź.

0: Ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia wspaniałego.
1: No pewnie, fajne i to.
0: Fajne i to, oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O, i o to mi chodziło. O nic innego.
1: Super.
0: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie... 11:00. O, i już wszystko wiemy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.

naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. To roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują dania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość. SK

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy. Już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa. Dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito zaufało nam już ponad 600 tysięcy.

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
6: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemny dzień. Rano temperatura sięgnie 20 kresek, choć mogą pojawić się drobne, przelotne opady, więc warto mieć pod ręką parasol. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wieczorem zrobi się pogodnie, a na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury. Temperatura utrzyma się na poziomie 21 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie, jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od 1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30 taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób. No i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle. I przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę. I jedyne, co może można o nim powiedzieć, to, że no, powiem wam tak, no ładne kwiatki, no. SK2.

ORP Chmurka albo USS Słoneczko. No, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa miasta i już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja? SK2.

komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Comedian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna aura. Przed południem termometry wskażą 20 kresek, a może pojawić się delikatny, przelotny deszcz. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro spodziewamy się sporego zachmurzenia, ale słońce również się pokaże, a temperatura maksymalna osiągnie 20 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
7: Trwa dogaszanie ostatnich zarzewni ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
6: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających.

0: Michał Sklimowski. Michale, powiedz, co już ustalono?
1: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
0: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
2: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
0: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
3: SK2 Sport.
0: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po 2 turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
4: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i ketchupem, pewnie.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Nie, no żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

Kolejna propozycja od męskiego grania w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 8. Już za chwilę gramy w Państwa Miasta, a tymczasem poprzewracane namioty, porozrzucane ławki, wielka ewakuacja. Tak wyglądał jeden dzień na ostatnim air show w Lesznie. Nad miejscowością przeszła gigantyczna wichura, gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu od tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina. Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
4: Cześć, witam.
5: Cześć.
0: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy. Dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
4: No. U.
0: U. U otwarte. O, najlepsze. Dobra, to co, gotowy?
4: Gotowy.
0: Na U otwarte poproszę o państwo.
4: Urugwaj.
0: Miasto.
4: Pustka.
0: Znana postać.
4: Magda Umer.
0: Inaczej powiedz, od początku.
4: Umer.
0: Tak.
4: Magda.
0: Roślina. No. No i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliśmy. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
5: Dobrze.
0: Dobrze, zobaczymy, czy dobrze. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka blisko. R.
5: Mhm. Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
5: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R, Patryku, poproszę o państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Robin Hood.
0: Imię.
4: Robert.
0: Roślina.
4: Rzodkiewka.
0: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz jak to jest. Jest kilka.
4: Tak.
0: Zaraz zobaczymy. Czy jest... No jest, dobra, okej, okay, jest, bez żadnych tego głosu jest Robin Hood książę złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej, ale jest też film Robin Hood, tak więc, mój drogi Patryku, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy ja tam, przepraszam bardzo, słyszałem delikatną nutę radości w twoim głosie?
4: Tak, troszkę.
0: No, taka delikatna nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a Państwa miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

No właśnie była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W 2 dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.

0: wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
6: MediaMarkt.
7: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.
16: W Jeleniej Górze początek tygodnia zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 20 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. Warto jednak mieć na uwadze, że po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze kolejne polskie hity.
17: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiadają.

Jada złota rybka o imieniu Swimbapé. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców, przed meczami umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbapé popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie? Escort.

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona. Możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, pała. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, a Jarząbek podpowiada...
1: Ciężko.
0: To wygwizdane.
1: No,
0: czasami jest słodkie.
1: Coś z deserkiem?
0: Więcej nie powiem.

0: Więcej jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,90.

0: 99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze przewidujemy w większości zachmurzone niebo, ale od czasu do czasu słońce się pokaże. Temperatura spadnie do 21 kresek, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Ciśnienie będzie stabilne, bez większych zmian. Po południu może pojawić się deszcz, ale temperatura pozostanie na poziomie 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinno być problemów z parasolką. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
9: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążenia oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
8: Przyczynę wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
8: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
11: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
8: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. Minionej doby dolnośląscy strażacy interweniowali blisko 300 razy. Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew czy wypompowania wody. Na ten moment nie ma kolejnych ostrzeżeń. Rekord Polski ustanowiony. W sobotę w Arboretum Wojsławice udało się ustanowić rekord w kategorii największej ilości osób jednocześnie jedzących czereśnie. To 884 osoby. Remont na Kamieńczyku. Wodospad będzie zamknięty od jutra do najbliższego piątku. Nadal też trwają prace na ścieżce nad Reglami.
13: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu Noc Kupały czy Wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Krocka, dzień dobry.
14: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK 2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz powiem Wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy, to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno, to, że gramy Wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

Jedni powiedzą, że hit, który zagram wam zaraz w wehikule czasu, jest o tym, że nie ma jak w domu, inni, że to historia o przyzwyczajeniach, a fakty są takie, że lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki napisał z tęsknoty do swojej żony Krystyny, a ubrać w słowa to uczucie pomógł mu niezastąpiony Wojciech Młynarski. Posłuchajmy.

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK 2 zgrabne trio Gibbs, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK 2.

0: To jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money. Gramy wam w Radio SK2 i tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjatowe.

0: ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjat.

0: USB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na BYD.

0: Build your dreams.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: I po reklamie.

0: z dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół Depres, zbliża się 10:00. Za chwilę newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie.

0: Każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lacy za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład kapitalnego Hyundai'a Tucson.

0: Drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład kapitalnego Hyundai'a Tucson.

0: www.liganza.hyundai.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
3: I po reklamie.
4: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas dość przyjemna pogoda. Przed południem możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, osiągając 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu termometry wskażą maksymalnie 21 kresek, a jutro przewidujemy pełne zachmurzenie z temperaturą do 20 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
5: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
6: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach.
5: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
7: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
5: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
8: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
5: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. 300 interwencji na Dolnym Śląsku i blisko 20 w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim. To miniony burzowy weekend. Lokalnie straż interweniowała do podtopień i niedrożnych studzienek, ale też usuwania powalonych na drogę drzew i zalanej piwnicy. Dzisiaj burza na południowym wschodzie kraju. W naszym regionie pogoda powinna się ustabilizować. Na niebie przeważać będzie słońce, a temperatury od 23 do 20 stopni. Opady również nie powinny nam doskwierać.
10: Minęła 10:00. W tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10 hitów. 10

0: Marisa w Radiu SK2 odkochaj, natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiada już słowo słodki, a ja tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl. Czekam na wasze zgłoszenia do SK Karniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
4: SK2.

0: Dwa. Teraz w Radiu SK 2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: śmiga ta gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska.

0: Biedronka.
1: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup po 11:00 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na

0: www.aplikacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się ciepły dzień. Słupki rtęci wskoczą na 23 stopnie, więc będzie przyjemnie. Możliwe są przelotne opady, ale raczej nie powinny nam przeszkodzić w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów, a jakość powietrza będzie na dobrym poziomie. Po południu temperatura spadnie do 21 kresek, ale nadal będzie komfortowo. Wiatr nie powinien być uciążliwy. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu, dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
6: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
5: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zdobyli 9 złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7 meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
7: Nie mieliśmy jednego lidera. Mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
5: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz wiózł ponad 200 kg kontrabandy. Jeleniogórska policja zatrzymała w Mysłakowicach 50-latka mieszkającego w powiecie zgorzeleckim. Nerwowe zachowanie mężczyzny w czasie kontroli drogowej zwróciło uwagę mundurowych. Straty państwa wynikające z nieopłaconego podatku to ponad 350 tysięcy złotych. Dobry start, bliskość i wsparcie oraz od informacji do relacji. To dwa projekty związane z opieką okołoporodową startujące na Dolnym Śląsku. Chodzi o wzmocnienie zdrowia psychicznego i polepszenie opieki nad matką i dzieckiem.
9: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z Was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11.

0: Agnieszka, karniaki kał.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to marzenie.
2: No, widzisz.
3: Fajnie by było, żeby się spełniło.
2: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej 11 marzeń? Jak się czujesz tak
3: na
2: dzisiaj?
3: Ja nie myślę, ja liczę na to i ja wiem, że to jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
2: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę, właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało dzieci?
3: No właśnie, to było coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie panie nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały nauku.
2: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
3: Oj tam, a może to była ADHD.
2: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
3: Jestem.
2: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię. Po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
3: Tak, puszczamy.
2: Dobra, puszczamy.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to
3: snem.
2: Czym?
3: Snem.
2: Snem? Dobrze słyszę?
3: Tak.
2: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
3: No poproszę cię, bo serducho mi wali. Uf,
2: czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
3: Tak!
2: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę! Cieszysz się?
3: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
2: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
3: Strzeliłam tego karnego.
2: Aj, cała masa zaszczytów na Ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
3: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
2: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek, co więcej.
3: No oczywiście.
2: Dorota, wysyłamy cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
3: Jezu, no was serdecznie pozdrawiam, kocham was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
2: Dorota.
3: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
2: Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na ciebie. SK2 Karniaki Cup, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Uch,

Słuchając Radioska 2, na pewno słyszeliście już wszystkie dowolne rodzaje solówek w bardzo różnych kawałkach. A co powiecie na taką gwizdaną solówkę w Wehikule Czasu? Chyba jedyny taki utwór, który ma taki ciekawy zabieg. Możecie już kojarzyć, o kim mówię. Przed nami prosto z opolskiej sceny z roku 1988. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak.

0: tu Radio SK2, ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja

0: z opowieści o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: I po reklamie.

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratchanki, Czerwone Korale, gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też, jak takie czerwone koraliki, przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING.

0: Ta aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: I po reklamie.
9: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci sięgną 23 kresek, więc będzie ciepło. Może pojawić się delikatny, przelotny deszcz, ale nie powinien zepsuć nam dnia. Wiatr z północy będzie lekki, a ciśnienie stabilne. Wieczorem niebo pokryje lekkie zachmurzenie, a temperatura spadnie do 20 stopni. Jutro słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 20 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
10: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kurnika do Poznania lub Świecka.
11: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
10: Relacjonował Bartosz Łojewski.
8: SK2 News, Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. Ścieżka nad Ryglami z przedłużającym się remontem. Wędrujący pod śnieżnymi kotłami muszą poczekać do końca miesiąca. Prace mają się skończyć z początkiem wakacji, a na początek otwarcie dojścia do śnieżnych stawków. Z czasem będą otwierane kolejne odcinki szlaku. Siatkarki z Janowic

0: otarły się o podium w czasie finału wojewódzkiego. W siatkówce plażowej młodzież UKS Sokoliki z Janowic Wielkich zajęła 4. miejsce. Były to ostatnie zawody w tym roku szkolnym.
1: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół Bajm na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Dziękowała nam ładnie antenę Ania Wyszkoni. Lampa i sofa za nami w Radiu SK2. A Kamil Nosel też poprzestawiał tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Migomat mnie ci to po tej stronie. Ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili. I teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
2: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
1: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
2: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten, szyby. Drzwi balkonowe mi okleili, no. Poszli panowie, nie widzę nikogo więcej.
1: I już mówię, proszę no pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy. I dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
2: Wie pan co, ile to potrwa ocieplać, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no, żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
1: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
2: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyje.
1: A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
2: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No jest jakoś ludzie przeżywają, nikt nie przesadzają niektórzy.
1: No, no. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
2: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
1: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić, a tak to nie będzie miało.
2: Dobra, wie to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
1: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
3: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
2: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
4: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej, można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2, no bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
6: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.

0: www.ligenza.hyundai.pl. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
0: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.

0: Margaret w wydaniu solowym, Tańcz głupia, gramy wam w Radiu SK2. A jak wam się podoba Później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim? Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity na pogodę i też na jej brak. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skończyć.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na

0: Kosinusa. Kosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Kosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Kosinus Young. www.kosinus.pl.
1: I po reklamie.
2: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 23 stopnie, więc będzie ciepło. Możemy się spodziewać przelotnych opadów, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że powietrze będzie przyjemne do oddychania. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Wieczorem chmury ustąpią miejsca słońcu, a temperatura spadnie do 20 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2. Newsy.
3: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
4: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem. Natomiast pożar mamy już opanowany.
3: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
5: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
6: Żeby nam się to wszystko opłacało.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy.
8: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
3: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
9: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
3: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz, zapraszam. Trwa usuwanie skutków niedzielnej nawałnicy w powiatach Zgorzeleckim i Bolesławieckim. Strażacy wypompowują wodę z piwnic i usuwają powalone drzewa. Ponad 300 mieszkań w Bolesławieckim nadal jest odcięta od prądu, jednak awarie powinny być usunięte w ciągu najbliższej godziny. Rowerowe ewolucje na Lubańskiej w Jeleniej Górze. W sobotę na Dirt Parku w Cieplicach startuje Extreme Fest. Czekają widowiskowe jazdy z przeszkodami na czas. Na BMX-ach oraz na rowerach górskich. Zapisy ruszają w sobotę od godziny 10.
11: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na nsk2.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
12: No to gramy.
1: 10 hitów
12: najlepszych polskich.

0: 18 po pierwszej to jest SK2. Już lato jest. Wakacje? No za chwileczkę, już tak prawie. Mamy szczęścia. To tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. I kompletowanie jedenastki na SK Kardiaki Cup idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych eskowo-dwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie. I co tam było wygwizdane? Jak sobie kilka razy odtworzycie na sk2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do tej zabawy, SK Karniaki Cup możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie Płyniesz w Radiu SK2.

0: Jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. Na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku... roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979.

bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia, pełnego przygód, emocji, marzeń. Może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów, jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rudowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim. My nawet przy okazji graliśmy wam ten numer wtedy w Radiu SK2. Ta nowa wersja zapowiedziała album z klasycznymi hitami Maryli, wykonywanymi wspólnie z młodszym pokoleniem artystów. Co ciekawe, mimo upływu lat, autorzy pozostali dokładnie ci sami, wiadomo. Oni nadal, ich teksty i muzyka, kompozycje wybrzmiewają ponadczasowo. A jeżeli chodzi o ten album Maryli Rudowicz, nagrany z artystami młodego pokolenia, on nosi tytuł Niech Żyje Bal. No dobrze, dobrze, ale to my teraz nie sięgamy po nowości, nowe wersje i nowe albumy, tylko gramy oryginał właśnie z 1979 roku. Maryla Rudowicz i

to Igo i Cud. Igo, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tych dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie, Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Sienkiewicz, Były momenty, czyli nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Wybieraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda. Jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Po południu w Jeleniej Górze zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry wskażą aż 25 kresek. Mimo to warto mieć pod ręką parasol, bo mogą pojawić się przelotne opady. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno nas zaskoczyć. Wieczorem niebo pokryje

0: Lekkie zachmurzenie, a temperatura spadnie do 21 stopni. Jutro nad miastem mogą zagościć ciemniejsze chmury, a maksymalna temperatura wyniesie 20 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
3: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
4: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
3: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii

0: żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
1: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
2: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
1: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii

0: kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
1: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
1: A przypomnę, ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Polacy na podium tuż za Hiszpanami. Nasza drużyna zajęła 2 miejsce w Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu. Srebro w WV Beach Pro Tour Feature Karpacz 2026 wywalczyli Mikołaj Kaczmarek i Kacper Tadul, ulegając w finale parze z Hiszpanii. Dobra wiadomość dla rowerzystów. Podgórzyn planuje budowę 2 nowych tras. Gmina właśnie szuka wykonawców na rowerowe ścieżki między Podgórzynem i Jelenią Górą. Jedna ma prowadzić wzdłuż dawnej drogi 366, a druga z okolic Stawów Podgórzyńskich do Cieplic.
5: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A skąd to się wzięło? Za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej 10 na pewno, nowy, 2. tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Tańczę, ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, Spowiedź.

0: Ewelina Flinta i żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić, ale to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana,

0: skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją w dzień gorącego lata również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę Państwa, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia Was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowodwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to u nas Westerwa nowość. We'll be right back.

0: niby delikatnie, zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie. Trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na dnie, zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was. A finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie. Pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę.

0: USB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na BYD.

0: 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na BYD.

To Lokleks, Sobel i Sanach i wynalazek Filipa Golarza w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz 15, a po 15 powraca zabawa, którą doskonale znacie, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i odpowiedzieć dobrze pytań dotyczących Polski. Za udział w tak zwanych małych finałach, czyli dziś, jutro, pojutrze, w czwartek również, mamy dla Was zestawy kosmetyków rewelacyjnych na lato. A jeżeli chodzi o finał tygodnia, w piątek, no wtedy się okaże, kto z całego tygodnia okazał się najlepszy.

0: Za wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Po południu w Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Termometry pokażą 23 stopnie, choć mogą pojawić się przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przewidujemy żadnych większych zawirowań. Jakość powietrza pozostanie w normie, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Na jutro prognozy wskazują na bardziej pochmurny dzień, z temperaturą sięgającą maksymalnie 20 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie.
21: Czkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to dwóch pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
22: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
21: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
23: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu.

0: Który Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
1: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
2: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Podziwianie Kamieńczyka dostępne tylko z górnego tarasu. Od jutra ruszą prace konserwacyjne zabezpieczeń przy wodospadzie. Zejście na niższe tarasy będzie zamknięte aż do piątku. Do tego czasu pozostaje tylko zerkać z góry. Misiek and Company, czyli rysunek i malarstwo Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz, zagoszczą w muzeum w Cieplicach. Wernisaż. Już jutro pracę będziecie mogli oglądać do września. Zmagania na NTB i BMX-ach już w sobotę w Dirt Parku przy Lubańskiej. Zapisy ruszają od 10.
5: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce, więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka, czekam Mrozu, na początek Sarah James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To Ti Love i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sun.
2: SK 2. SK 2. Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której Ti Love śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: I jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że sztutowo dokładnie, bo tam można galopem, konno, po plaży, że podobno to super
3: dokładnie.
0: Przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś... A testowałaś kiedyś galopem, konno w górach na przykład? Albo gdzieś tam w rejonach
3: Kurzysta? Nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki, żeby się
3: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To co? Jeszcze się trochę poodprężamy, czy już przechodzimy do rzeczy?
3: Nie, zaczynajmy.
0: Zaczynajmy, no dobra. Czy powiedz mi, Asiu, czy reprezentację Polski można zobaczyć na tegorocznym mundialu?
3: Nie.
0: Czy nad polskim morzem można zjeść gofra z bitą śmietaną?
3: Można, tak.
0: Czy w Polsce istnieją zabytki wpisane na listę UNESCO?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków przez cały rok?
3: Nie.
0: Czy w Polsce można spotkać dzikie rysie?
3: Tak.
0: Czy w Polsce kiedykolwiek odbyły się Igrzyska Olimpijskie?
3: Nie.
0: Czy Polska posiada wyspy?
3: Tak.
0: Czy Polska ma więcej niż jedną linię metra?
3: Nie.
0: I tutaj źle.
3: Ma.
0: Tak, bo w samej Warszawie jest już więcej.
3: Tak, pomyliłam z miastem.
0: Nie, no dobra, dobra, czekaj, ale tak nie jest źle. Nie jest źle jak na tak zwany pierwszy raz. Ja już liczę na ile pytań odpowiedziałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 pytań odpowiedziałaś i jest 7 poprawnych odpowiedzi, jedna zła. Tak mi się wydaje, droga Joanno, że to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co zaprezentują słuchacze pozostali w tym tygodniu i kto okaże się najlepszy oczywiście. I w piątek, kto zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polenica Zdrój. Więc bądź z nami koniecznie również w piątek. Nasłuchuj uważnie, co będą twoi rywale prezentować, jaką wiedzę w tygodniu. A ja teraz już tobie wręczam zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopor Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje, proszę bardzo.
3: Bardzo się przyda.
0: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia.
3: Również dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę, zapraszam sk2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokolska. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia. Odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdoła tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach SUP. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł.

z tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć. Lato przyszło, kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
12: I po reklamie.

0: Refresh. To jest piękna ballada Mafia, imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no, niezbyt przyjemnego możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torby.

0: A może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Ogród by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 23 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w żadnych aktywnościach na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostaje w normie, dlatego można oddychać pełną piersią. Jutro również spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju, ostrzegają synoptycy.
9: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowane.
8: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
7: O nieprawidłowościach w szpitalu południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza, przekonuje naszego reportera były już członek rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
10: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
7: Przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
11: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową dwudziestkę.
7: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz, 24 i 26-latek z Leszna i Szprotęwy, stanął przed sądem. Akt oskarżenia skierowała jeleniogórska prokuratura, której zdaniem mężczyźni mieli udzielać narkotyków. Brian W. odpowie za sprzedaż 290 gramów marihuany, a Adrian B. 220 gramów. Pierwszy z nich dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Obaj przyznali się do winy. Rowerowe ewolucje na Lubańskiej. W sobotę na Dirt Parku w Cieplicach startuje Extreme Fest. Czekają widowiskowe jazdy z przeszkodami na czas. Zapisy na imprezę ruszają od 10.
13: Komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego, możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 16 to Oskar Cyms. Nie musisz się bać, a przy na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać, no, różne odruchy. O tym już teraz Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

0: To Sylwia Grzeszczak. Och i ach w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o piecyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: Kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszar Bilet do nieba. Resztę wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no, może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę tu zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w

0: Domeczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć

0: Lexusa masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, Spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
6: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcesz.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna pogoda. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie 25 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Wiatr będzie słaby, co sprzyja spokojnemu wieczorowi. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie budzi zastrzeżeń. Jutro również zapowiada się pogodnie z maksymalną temperaturą do 21 stopni i niewielkim zachmurzeniem. To w tym momencie wszystko, a już za moment w Esce 2 w Jeleniej Górze wiadomości.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
12: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili się małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
13: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
11: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
14: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
11: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Charnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz wiózł ponad 200 kg kontrabandy. Jeleniogórska policja zatrzymała w Mysłakowicach 50-latka mieszkającego w powiecie zgorzeleckim. Nerwowe zachowanie mężczyzny w czasie kontroli drogowej zwróciło uwagę mundurowych. Straty państwa wynikające z nieopłaconego podatku to ponad 350 tysięcy złotych. Dobry start, bliskość i wsparcie oraz od informacji do relacji. To dwa projekty związane z opieką okołoporodową startujące na Dolnym Śląsku. Chodzi o wzmocnienie zdrowia psychicznego i polepszenie opieki nad matką i dzieckiem.
17: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Bryska z numerem Obca.
18: SK2.

Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja. SK2

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikułu cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, Tyle chciałem ci dać.

SK2 Jelenia Góra. Jelenia Góra. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SK2.

0: Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinscoe. Spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza, ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam wam o naszej akcji, bo wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków, i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosła alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach.

0: Pracownicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
1: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam, już za chwilę także Zabawa, nie mów tak, nie mów nie. SK

Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Niektórzy mogli usłyszeć ten numer i wiele innych numerów chłopaków na żywo, a to działo się wczoraj na koncercie SK Music Tour w Buczku. Jeśli nie mogliście tego zobaczyć na żywo, to zapraszamy Was na media społecznościowe, na Instagramie, na Facebooku Radia SK2. Możecie zobaczyć, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni porywają publiczność. No a my już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa i propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zadam Wam 6 pytań, na które odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Co ważne, odpowiedzi też nie powinny się powtórzyć. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli Wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni do tej zabawy? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawiajcie tam swój numer telefonu, a już za chwilę do kogoś z Was.

0: Grzegorz Chyrzy-Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
2: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
2: tak,
0: się zgadza.
2: Zabijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubek Radia SK2. Czy zasady są jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
2: Czasami.
0: Znasz jakieś?
2: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
2: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
2: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
2: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
2: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radia SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
2: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
2: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
2: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka. W tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. SK2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
2: SK2. Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: nie mam dosyć.
1: Oscar Sims i Noc o Tym zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak Wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radio SK2.
2: Reklama.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach.

0: stacjonarnych i online. Hebe.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Kolejny tydzień, czas zacząć. Odliczanie do wakacji trwa. Ja was zapraszam na maraton horrorów do jeleniogórskiego Heliosa. Godzinę przed północą w najbliższy piątek startuje całonocne oglądanie przerażających dreszczowców. Czekają rytuał Lili, lalka, krwawe polowanie. To wszystko premiery, a do tego poświęceni. Tak więc cztery przerażające filmy do 5:50.
7: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eska.

Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Myślę, że nie jedna osoba dzisiaj chciała to swojemu szefowi zaśpiewać, ale już całe szczęście większość z Was jest po pracy, więc teraz uspokajamy się, relaksujemy i słuchamy najlepszych polskich hitów, bo takie gramy Wam w Radio SK2. Swoją drogą dzisiaj 22 dzień czerwca, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to ja przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Pytaniem, co sprawia, że Wy czujecie się sobą? Dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity. I dodam tylko, że mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Co sprawia, że czujecie się sobą? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A ja gram Sorry Boys już teraz i absolutnie.

0: Kombi. Już Ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy Wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

cels mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

I czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Śmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
2: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ale sztosy.
0: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi drodzy, ponownie skok w blok w Jeleniej Górze. Wszystko zacznie się 11 lipca przy pump tracku na Zabobrzu, a zakończy się po 5 dniach na Zabobrzu również, ale tym razem na Wiłkomirskiego. W międzyczasie osiedle dwudziestolecia, osiedle robotnicze i jeszcze kilka podwórek, a czekają teatr, plastyka, show cyrkowe, gry i zabawy, bańki mydlane, będzie też kino plenerowe i masa innych atrakcji.
0: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Nie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra, męskie granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na męskie granie, na koncerty męskiego grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz.

Sarsa i Zakry. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie. SK.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Bajm i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Tak wam gramy w Radiu SK2. My was bardzo lubimy i najlepsze polskie hity grać dalej będziemy po godzinie 21 aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wszyscy młodzi, dajcie głośniej, już jutro w Nowym Rynku czeka na was otwarcie strefy młodych, czyli luźne spotkanka. Jeżeli nie macie co robić na wakacje, to właśnie tam będzie działo się dużo ciekawych rzeczy. Zero nudy, 100% swobody, a wszystko w Nowym Rynku. Więcej szczegółów jutro o 17.
6: Magazyn lokalny.
7: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest pszczelarz Patryk Waloszczyk, a będziemy rozmawiać o pasiece edukacyjnej w Dziwiszowie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pasieka edukacyjna to jest miejsce, w którym można się zainspirować. W jaki sposób można się zainspirować do bycia pszczelarzem, do bycia hobbystą pszczelarzem, do bycia pszczelarzem zawodowym, ale również można pozyskać wiedzę odnośnie właściwości leczniczych produktów.

0: insektów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządleniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
1: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u Was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
0: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
1: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
0: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu, jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również, co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne, najbardziej podatne na wiedzę. U nastolatków trzeba poruszyć takie tematy trudne, tematy, których może i nauczyciele, wychowawcy, którzy często przychodzą z tymi dziećmi, woleliby, żeby te tematy poruszane nie były, ponieważ temat rozmnażania jest u nas taki bardzo mało poruszany w szkołach.
1: Pasieka edukacyjna.
0: I oczywiście grupy senioralne, czyli zdrowie, zdrowie, zdrowie, jak żyć 100 lat albo więcej.
1: Jak najbardziej. Pasieka edukacyjna to świeży, w miarę świeży pomysł. Może na początek powiedzmy, skąd on się wziął, no bo to nie jest tak, że wpadłeś nagle na pomysł, że będziesz edukował o pszczołach i wszystko się pojawiło. Co było, jak ten pomysł się narodził?
0: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do jednastki. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Było oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia od początku do końca, gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich, powiedzmy, około 20 lat, 20 paru, to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym. Także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym. I to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe. Mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię: dziecku dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to są mordercze owady.

0: I powiem Państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy, dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
1: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim

się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować

0: pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
1: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
0: To jest tak samo jak...
1: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
0: To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą, jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
1: Czyli coś za coś.
0: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
1: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
0: Żeby był najlepszy, wyprodukować go samemu. Dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie. Na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach. U nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania. Ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem Państwu tak, że Państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią Państwu KP. I tutaj Państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to Wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani. A jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę Pana, bo ja się chciałem tak pierwsze pytanie, chciałem się zapytać, czy Pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu, ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
1: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bezpośrednio z tym producentem.
0: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majątnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi, no przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję Państwa, żeby sobie darować takie pytania. Jeśli Państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie Państwo dyskonty spożywcze, macie Państwo sklepy, z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
1: Rozumiem. Tu dużo wątków się otwiera. Myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć. Tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze, zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
0: Pozyskiwanie.
1: Produkcja
0: to jest proces technologiczny, czyli coś bierzemy,
1: pozyskiwanie,
0: czymś mieszamy,
1: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie. To jest dość skomplikowany proces wymagający.
0: Nie, absolutnie. To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem. Proszę Państwa,
1: każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule...
0: Ale zawsze się zaczyna.
1: Ule,
0: to proszę
1: właśnie.
0: Państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu całego życia?
0: Jak
1: to wygląda?
0: Oczywiście. Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
1: Co jest potrzebne? Poza ulem
0: oczywiście. Chęci i decyzja, bo proszę Państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja Państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to, co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast proszę Państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę Państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija, tak jak ta kawa stygnie i proszę Państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę Państwa,

0: Założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
1: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy
0: oczywiście
1: zdobyć odpowiedź
0: oczywiście
1: na pytanie,
0: właśnie,
1: czy
0: taki,
1: chcemy mieć pszczoły.
0: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może i jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
1: atmosfery do zadawania
0: oczywiście,
1: pytań.
0: Oczywiście, zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, czy to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę Państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć. Nikomu nie odmówię.
1: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
0: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno. W związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
1: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
0: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ no, młodzi ludzie...
1: Ciekawość.
0: Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to

0: ciekawość.
1: Ciekawość, ciekawość. Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to

0: zdobywam, rozszerzam i tutaj te wizyty również mnie inspirują do tego, żeby tą wiedzę cały czas nie tylko ugruntowywać, ale też tą wiedzę nową zdobywać. Także tematy są różne, często są to tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
0: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Może zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmiany ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można
1: Czyli
0: założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
0: Jak wlecą, to są. Natomiast proszę Państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać, natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować, na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać, ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, co dobrze mówię?
0: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików, ewentualnie cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem Państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez 500 000 nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to 500 000 pęka. 500 000 pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku. I taki stary ul można już kupić za 50 zł. Rodzinę pszczelą można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł. Jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych. Można kupić powiedzmy też za 50-100 zł. Także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego

0: i powiedziałbym silnych fizycznie. Jeśli chodzi o pasiekę, która już tam liczy około 20 uli, to tutaj tężyzna fizyczna jak najbardziej wskazana, odporność na urządlenie, odporność na ból. Natomiast pszczoły bardzo dużo uczą. Pszczoły uczą odpowiedzialności.
1: Przepraszam cię.
0: Pszczoły nie lubią alkoholu.
1: Aha, przepraszam, ale tak. Bo cały czas mówisz o takiej profesjonalnej pasiece, bo jeżeli ktoś
0: no
1: chce
0: mówię,
1: mieć jeden
0: ul za 50 zł kupiony od jakiegoś starszego pana, złapana rójka i kupiona stara miodarka ocynkowana, który po prostu stał się jakimś takim, powiedzmy, synonimem zła, piekła i diabła. A przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i jakoś jesteśmy
1: zdrowi. Czym innym jest
0: chyba
1: profesjonalna tak pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
0: Nie, ja mówię trzy.
1: Jasne.
0: Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: chodzi
0: pszczoła
1: mi o to, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie,
0: pewnie,
1: i nie poświęcać
0: pewnie
1: na to całego życia?
0: Oczywiście. To jest tak samo, proszę państwa, jak mamy, powiedzmy, jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. Jeśli mamy 5 czy 7 piesków, no zjeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
0: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile no piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły, wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą, także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
0: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. Sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie, pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi pół trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
0: Nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy

0: życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. I te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak

że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Chant

Elize, Joe'ego Dassena. Jak oni się cieszyli. Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem.

ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki.
towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Boczkowskiego.

tym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie

bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji.
Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85.

tym piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi, Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już.

0: dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry, pani dyrektor.
4: Dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
4: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, Chemik, po prostu Chemik.
3: Chemik. Chemik Śniadecki.
4: Tak, tak, tak.
3: Witam serdecznie, pani dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. 8 miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak kilka lat wcześniej.
4: Tak, kilka lat

0: wcześniej, rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, no z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy na, może można sam ranking, ale no w zeszłym roku było to miejsce trzecie. Bo tak 2018, 2019, teraz 2025, mhm, i teraz 26 mamy ósme miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo, no niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
0: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni, czy internetowej, czy radiowej, no zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, no w tej kiedyś po gimnazjum, teraz po ósmej klasie szkoły podstawowej, i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, no bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu, opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarzy, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądam na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowany. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń, czy w ogóle w życiu. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
0: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
0: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze, ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy. Tak, popatrzmy tak, na to, co tak. Możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
0: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestia

0: rozwojowy w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. Uczeń był taki, następnego dnia po prostu zupełnie inaczej się zachowuje.
1: Płat czołowy się zmienił.
0: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, hormony...
0: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz, która jest najważniejsza, to w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musimy być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosferę. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
0: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne, gdzieś też mamy dalszy plan, więc...
0: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawałoby się,
1: trochę
0: że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym i ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby przygotować tutaj w naszej szkole przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak wyrokować.
0: Trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Niemniej jednak przygotowanie szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
0: tak,
1: się przygotowuje?
0: Tak, no to, że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która no, cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest
0: niewiele. Oczywiście jestem za zwolenniczką, żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
0: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie trzeba było ten, zamykać
0: tak, żeby ten
1: oddziału.
0: Jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. Jak to będzie wyglądało dokładnie, no tak, to dopiero będziemy się do tego szykować,
1: no
0: tak
1: jasne,
0: naprawdę, bo jeszcze trzeba bo tu też i zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
0: inne,
1: ale
0: zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
0: no
1: prawda,
0: tak,
1: oddział,
0: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli wypełniać tą standardową i do tego dojdzie jakaś specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
0: Tak, no tutaj to są poszczególne, w ustawie jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest, nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie takie to namiastka wojska takiego, naprawdę, takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie,

0: i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka w takim oddziale będzie, bo znają to z autopsji, prawda?
1: Myślę, że niektórzy rodzice też mogliby tego.
0: No niektórzy
1: chcieć.
0: Rodzice też. Aha. Także będzie to, myślę, że bardzo ciekawy oddział. W tych swoich zajęciach, jeżeli ktoś jest odporny, jeżeli ktoś lubi dyscyplinę, jeżeli chce być, można powiedzieć, postawiony do pionu, no to znajdzie tutaj swoje miejsce na pewno.
1: Bo tak zastanawiałem się nad tym teraz, głównie zajęcia sportowe pełnią tą rolę, gdzie możemy się nauczyć pewnej rutyny, dyscypliny, takiego rozkładania celów w czasie. No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną.
0: Zgadza się. Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
1: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
0: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, bo tak wiem, że taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza.
1: To duże uproszczenie na
0: tak,
1: pewno.
0: Tak, poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola, nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były cały czas i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
1: Takie chyba BHP telefonu.
0: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
1: Jako narzędzie.
0: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
1: No pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz.
0: Prawie
1: jednak
0: tak.
1: Ten telefon jest tymi drzwiami na świat.
0: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony, on jest nawet w kieszeni tego ucznia i on tam zawibruje, dlatego że ktoś napisał jakąś wiadomość, już się nie skupia na lekcji.
1: To prawda.
0: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
1: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
0: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, naprawdę. Ale trzeba pokazać alternatywę. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała. Nigdy nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie? Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
1: chyba
0: człowieka.
1: Za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
0: Tak, tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
1: Nie, oczywiście, że nie. Tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy, to jest chyba za dużo.
0: Za dużo.
1: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie, to też może być za dużo dla młodego człowieka.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu. Prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie

0: zachowanie nauczyciela? Działa. Mm-hmm. Wiesz, żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
1: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu?
0: Bo
1: ma pani bardzo fajną perspektywę.
0: Tak, mam. No, nie będzie...
1: Jakie są pani wnioski?
0: Tak,
1: pani
0: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
1: Aha.
0: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam. I większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej.
1: Inne tematy.
0: Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
0: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
0: A to nieprawda, to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam,

0: których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
0: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
0: A to nieprawda, to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam,

0: No, zawód nauczyciela ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, dokąd sięga i kiedy odezwie się ten głos, naprawdę. Ale to trzeba dojrzałości. I oni też dojrzewają. Dożywają. I nie należy karcić za to, że oni są tacy, jacy są, bo to też jest postęp. Prawda? A bunt jest rzeczą normalną, no nie dziwmy się.
1: No ten konflikt pokoleń to było zawsze i...
0: Triada heglowska, po prostu, tak? Teza, antyteza i synteza.
1: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
0: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. No bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
1: kiedyś
0: bo
1: były kiedyś. Czasy, teraz
0: ale
1: nie ma
0: kiedyś,
1: czasu.
0: Kiedyś, tak? To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.
1: To prawda.
0: Więc o co chodzi?
1: Jasne, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej o świecie, są bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrafią rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Oni wchodząc przykładowo chociażby w świat szkolnictwa wyższego, albo już potem, jeżeli idą na rynek pracy, w momencie, kiedy mówimy o technikach, to ci ludzie w wieku nawet 19-20 lat już mogą rozpoczynać pracę. No to oni jednak się zderzają z tym pokoleniem, które jest zupełnie inaczej wychowane, które postrzega świat całkowicie inaczej.
0: Zgadza się. Mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, którym mają ten etat,
1: to
0: mają oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie są nieprzyzwyczajeni, są takich metod pracy, do właśnie obsuwania cały czas z medaj. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Ktoś ich musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
1: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
0: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
1: Oczywiście.
0: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
1: Ale za też, co?
0: No, za to, za ich świeżość.
1: Aha.
0: Po prostu, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. Jeszcze jedna taka
1: uwaga. Że my się boimy, że coś mija.
0: Także tak, taka uwaga do rodziców. Ale też nie chrońmy rodziców, nie chrońmy dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkie jego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
1: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy
0: musi
1: na
0: technikę? Musi ponieść konsekwencje. Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze ponosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
1: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem.
0: Tak,
1: ale w ten sposób zapamięta.
0: Emocje są, wszędzie są potrzebne emocje,
1: my
0: żeby zapamiętać.
1: Chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
0: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu.
1: Aha.
0: Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie, bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia. Bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są za.

0: wychowywać, a przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli, tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
1: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, no zauważyłem, że macie dwa swoje, nie wiem, czy można powiedzieć flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
0: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było dwie i trzy klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością, ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę z taką teoretyczną, np. dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i tak mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie, tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. No, więc to nie chodzi o tylko liceum, w technikum uczniowie też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czy można powiedzieć, taka mała ojczyzna. To są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że no, trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. Kans tutaj nam będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
1: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na Kansie?
0: No tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy, można powiedzieć, na wejściu w tej sprawie, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko tak, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, jeśli chodzi o współpracę dla szkoły. I liczę tutaj na można powiedzieć, większe zaangażowanie. Tak.
1: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką, najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
0: No niestety, z przykrością.
1: Furtkę do studiów.
0: Że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to, co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat.

0: 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
1: I mają zawód.
0: Mają zawód. Zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne, więc tego w liceum z reguły nie ma, bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć, tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To co to jest ranking? To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest zadowolenie.
1: Czyli to są prawdziwe perspektywy.
0: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
2: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
3: Magazyn lokalny.
2: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skidwa. Wraz ze mną jest
4: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
2: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skidwa. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
4: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60 latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
2: A z czego to puchnięcie wynikało?
4: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Nie było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
2: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
4: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępne, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo, jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego, i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali, mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
2: specjalistycznym,
4: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale tak, mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, no, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być z likwidacji, jakoś on wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego, udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję, udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy.

Stocznik Jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom In Memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, no, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być w likwidacji, jakoś on wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego, udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję, udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie.

0: od 97 roku regularnie, rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie, czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jeleniogórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
1: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
0: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są, no i później jeszcze cała obróbka taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
1: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
0: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
1: To jest trochę kontrintuicyjne.
0: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedy się mówiło o powrotu do macierzy, no, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
1: Czyli to był ten temat przewodni
0: tak,
1: tego
0: planowaliśmy,
1: wydania.
0: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no, i ekonomisty tutaj przedstawia. Myślę, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, dzięki któremu

0: Jednia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolków był jakoś związany z miastem. Mhm. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. No to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
1: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
0: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
1: Ani złotego pociągu.
0: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tej tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
1: No to roczna rocznica.
0: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Firszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale chcieliśmy jakby

0: tego, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostaje w takiej postaci, że w jakiejś miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
1: nieistniejących
0: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
1: Tego turystyku.
0: Tak, turystyku.
1: Granic.
0: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy. I, no i myśmy tu przyjęli w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób. I doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich... Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
1: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
0: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
1: Przepraszam, to źle musiałem zerknąć. Mhm. Czyli blisko 30 autorów.
0: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to...
1: Jest ich wielu.
0: Ponad 20.
1: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
0: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
1: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
0: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
1: I bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie. W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy wieczorem w SC2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia. Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
1: Technik mechaniki samochodowej.
2: Technik pojazdów samochodowych.
1: Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
2: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie i takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
1: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik. Mhm. Natomiast to są

0: stopnia twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. I jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej pierwszego stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. Tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharz. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
1: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład...
0: Mogą znikać. Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej pierwszego stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku. A z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób. To jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
1: Dobrze się ten system sprawdza?
0: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
1: Jasne.
0: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
1: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
0: Raczej tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
1: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus od 7 lat, wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
0: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus,

0: gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki czterotygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Mhm. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza, uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, no przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę no, nowoczesna szkoła, nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów. I pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej. Ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne. Oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
1: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
0: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku no, szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, no, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesra Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmę dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem.
1: Dla małych zwierząt.
0: Dla małych zwierząt, tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również no, tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego no, dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z większych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimet Cup to się nazywał.
1: Z całego kraju,
0: tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy czy takim pomysłodawcą była firma Simet i z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy mechatroników, Olimpiada Solidarności. No mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład.

0: nauczyciel może zabrać klasę i, nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór. I tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać. I każdy dzień przynosi jakąś taką pozytywną energię.
1: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
0: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
1: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
0: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć,

naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która no jak gdyby zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć

0: przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte, jeśli chodzi o naukę, te dzieci z tego korzystają.
1: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś decyduje się na naukę u Was.
0: Zgadza się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do
0: usłyszenia.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.